dona Mohamese to. Bonono, mako usilwelo nye tuna subsina nye tuna anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navi.